przeszłości już nie wróci, to chociaż w pieśni niech ta miłość mi się prześni. Zagrajcie mi, niech rozdzwoni się znów, niech odsłoni.